si za nej lekol blíž. Jo, jo, karton na obovek a taký porcelán. Se podrejma cibulkama, tapety parmazán.